0: Corvo con Laura López Castro.
1: Ambi chamani dinieni, mrofle, obi fambe, anka du sweet klinge, ambi bisrakelin tafla, alni wolola yoromu bitle gushe, alni wolola sanji yorolake, ninnene beta, ikatle grilla, ambi bisrakelin tafla, anka maro, bisekan zula. Kasse katumni kya kan kanofa, nambi yere fara.